0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: To jest moje Radio 24.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Zmarł kapitan Tadeusz Lutak, znany pod pseudonimem Pancerz. Był on najstarszym kombatantem Wojska Polskiego oraz najstarszym żyjącym mężczyzną w Polsce. Kapitan zmarł w wieku 109 lat. W komunikacie Wojsk Obrony Terytorialnej podkreślono, że jego postawa oraz wspomnienia miały ogromne znaczenie dla kolejnych pokoleń żołnierzy. Tadeusz Lutak służył w kampanii wrześniowej jako czołgista. Dowodził drużyną dywersyjną Armii Krajowej i został uhonorowany licznymi odznaczeniami. W wiadomościach lokalnych Komitet Łukasza Gibały złożył zażalenie na decyzję sądu, która nakazywała kandydatowi na prezydenta Krakowa sprostowanie wypowiedzi o współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Zażalenie zostało dostarczone sądowi na krótko przed upływem terminu. Sąd apelacyjny ma załatwić sprawę w ciągu 24 godzin. W drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa wystartują Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy temperatury od 12 do 13 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnych regionach kraju, w Warszawie oraz Suwałkach, termometry wskazują na 11 i 12 stopni. Z kolei w południowej części Polski, w Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie, jest chłodniej. Temperatury wahają się od 6 do 8 stopni Celsjusza. W całym kraju panuje sucha aura, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali.

Minęła szósta, dzień dobry, wstajemy. No ci, którzy nie muszą, niech sobie jeszcze trochę poleżą, ale ten czas na prawdziwą pobudkę już nadchodzi wielkimi krokami. Maciek Chorzowski, witam i zapraszam do godziny 10:00.

Październik uczy nas jednego. Trzymaj się ciepło i nie dawaj jesiennym klimatom. Mamy dla Was pakiet najlepszych brzmień, które naładują Wasze baterie na całą resztę dnia. Słuchajcie moje radio.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku Rusocin-Węzeł-Swarożyn trwają prace remontowe w kierunku Gdańska. Ruch został przełożony na przeciwległą jezdnię w układzie 2+1. Dwie pasy jadą w stronę Łodzi i jeden pas w stronę Gdańska. Na węźle Stanisławie zamknięta jest łącznica zjazdowa z kierunku Łodzi-Natcze. Na drodze ekspresowej S5 między węzłem Kryniczno a węzłem Wrocław Północ trwają prace budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych w rejonie miejscowości Malin. W związku z tym zamknięto prawy pas oraz pas awaryjny po stronie lewej. Na autostradzie A4 w okolicach węzła Bolesławiec ze względu na uszkodzone płyty betonowe na obu jezdniach w kierunku Wrocławia obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Czasami w moje Radio 24 staramy się, mimo tego, że jest rano, żeby muzyka była jak taki miękki kocyk na poranek i spokojnie rozpędzała nas do całego dnia aktywności po wyjściu spod kołdry. Mam szczerą nadzieję, że nam się udaje.

A zdarza się wam czasami takie coś, że myślicie, dlaczego do jasnej wszyscy nagle postanowili wyjechać na tę samą ulicę i to dokładnie o tej samej porze, co ja? Bo mnie się zdarza bardzo często, a wymaga to cierpliwości. A jeżeli chodzi o cierpliwość, to nerwy ukoi następny numer w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie suchą aurę przy ciśnieniu 1020 hektopaskali. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 13 i 12 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie oraz Poznaniu, temperatura wynosi od 10 do 11 stopni Celsjusza. Na południu Polski jest chłodniej. W Krakowie odnotowano 6 stopni, w Rzeszowie 8, a we Wrocławiu 7 stopni Celsjusza.

0: dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Zmarł kapitan Tadeusz Lutak, znany pod pseudonimem Pancerz. Był on najstarszym kombatantem Wojska Polskiego oraz najstarszym żyjącym mężczyzną w Polsce przed odejściem. Kapitan zmarł w wieku 109 lat. W komunikacie Wojsk Obrony Terytorialnej podkreślono, że jego postawa oraz wspomnienia miały bardzo ważne znaczenie dla kolejnych pokoleń żołnierzy. Kapitan Lutak służył w kampanii wrześniowej jako czołgista i był dowódcą drużyny dywersyjnej Armii Krajowej, za co został uhonorowany licznymi odznaczeniami. W wiadomościach lokalnych Komitet Łukasza Gibały złożył zażalenie na decyzję sądu nakazującą kandydatowi na prezydenta Krakowa sprostowanie wypowiedzi o współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Zażalenie zostało dostarczone sądowi krótko przed upływem terminu, a sąd apelacyjny ma zająć się sprawą w ciągu 24 godzin. W drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa wystartują Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju panuje sucha aura przy ciśnieniu 1019 hektopaskali. Na północy Polski, w Gdańsku, Szczecinie i Suwałkach, termometry wskazują 12 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie, Poznaniu i Gorzowie, temperatura wynosi od 10 do 11 stopni. Najchłodniejsze odczyty odnotowano na południu i południowym zachodzie. We Wrocławiu i Krakowie jest 6 stopni Celsjusza, natomiast w Rzeszowie termometry pokazują 7 stopni.

Mamy już siódmą, czas kończyć kawę i siadać za kierownicę chyba, bo potem mogą być jeszcze większe korki. Chociaż cały czas sądzę, że może was ominą. Trzymam kciuki.

Zdarza się i tak, że jedziemy do tej roboty, jedziemy, już wiemy, że jesteśmy spóźnieni i wtedy w głowie odpala się taki automat. Jaką tu wymyślić wymówkę? Dlaczego się spóźniłem? Ja to zawsze mówię, że zostawiłem żelazko w piekarniku.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin-Zachód, występuje zwężenie jezdni lewej do pasa wolnego w kierunku Berlina oraz przełożenie ruchu na jezdnię prawą po jednym pasie w każdym kierunku. Na tym odcinku obowiązują ograniczenia prędkości. Na drodze ekspresowej S3 przy węźle Zielona Góra Południe prowadzone są prace konserwacyjne obiektu mostowego na łącznicy Nowa Sól-Zielona Góra. Na drodze krajowej 74 na odcinku między Janowem Lubelskim a Zamościem obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Są takie poranki, kiedy powrót do rzeczywistości wymaga naprawdę wielkiej siły woli. A październik nas nie oszczędza, ale hej, piątek jest coraz bliżej. Małymi krokami do celu zaczynamy od tego numeru.

Bywają też takie dni, że budzisz się z myślą, o rany, to już, no już, już. I trzeba przejść od razu w tryb naddźwiękowy. Szybko, szybko, nie lubimy się spóźniać. To moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują suche warunki. Na północy i w centrum Polski temperatury oscylują wokół 10 do 12 stopni Celsjusza. Tak czyta się Panin. W Gdańsku, Szczecinie oraz Suwałkach. W Warszawie termometr wskazuje 11 stopni, natomiast w Poznaniu i Gorzu 10 stopni. W południowej części kraju odnotowano niższe temperatury. We Wrocławiu i Krakowie jest 6 stopni Celsjusza, a w Rzeszowie 7 stopni. Średnie ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali.

0: reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Prezydent Polski rozpoczęła oficjalną wizytę na Filipinach w ramach planu mającego na celu dążenie do stałego członkostwa w grupie G20. Głównym celem podróży są rozmowy z przedstawicielami krajów globalnego południa oraz wzmocnienie relacji międzynarodowych przed nadchodzącym szczytem G20 w Miami. Program wizyty obejmuje działania wspierające polski biznes, spotkania z przedsiębiorcami oraz wizyty w miejscach związanych z współpracą polsko-filipińską. Nocną ciszę nad obwodem moskiewskim przerwały setki dronów, co zmusiło rosyjską obronę przeciwlotniczą do wielogodzinnych działań. Atak wywołał pożar na terenie Wolodarskaja, będącej największą bazą paliw w regionie moskiewskim. Według relacji lokalnej społeczności płonęły dwa zbiorniki. Baza ta obsługuje przesył paliw z rafinerii w Moskwie i Riazaniu oraz jest bezpośrednio połączona z lotniskami Wnukowo, Domodjedowo i Szeremietiewo. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowano temperaturę 12 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują na 10 stopni. Warunki są suche, a wiatr wieje słabo. Na południu, we Wrocławiu i Krakowie, temperatura spadła do 6 stopni Celsjusza. Wschodnia część kraju oferuje nieco cieplejsze warunki. W Suwałkach mamy 11 stopni, a w Rzeszowie 8 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

8:00 minęła, tak więc moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

Zauważyliście, jak szybko robi się ciemno, ale też jak opornie wstaje świt. Dzisiaj rano słońce wyraźnie brało nadgodziny na rozruch. Na szczęście my już działamy na pełnych obrotach. Słuchajcie najlepszych dźwięków.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18, na odcinku między węzłem Żary Południe a węzłem Iłowa, prace związane z wykonaniem dylatacji powodują zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S16, między węzłem Olsztyn Wschód a węzłem Pieczewo, w kierunku Warszawy występują nierówności nawierzchni. Na autostradzie A4, na granicy państwa w kierunku Wrocławia, ze względu na prowadzoną kontrolę graniczną, obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

czasami zdarza się i tak, że już wyjeżdżamy do domu, a tu się zapala taka ta lampka na desce rozdzielczej, no i mówi, nie mam paliwa, nie dojedziesz nigdzie. No i potem stacja benzynowa, a na stacji co musi być? Oczywiście, no musi być kolejka. Im bardziej się spieszysz, tym dłuższa kolejka. Oczekując w kolejce, posłuchaj moje Radio 24. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want.

Powiedzcie mi, bo nie rozumiem tego, jak to jest możliwe, że w pracy godzina trwa całą wieczność, a godzina poranka mija w jakieś 7 sekund. Jest to zjawisko co najmniej dziwne. Ponoć nawet pracowali nad nim neurolodzy, ale nie wiem, jakie są wyniki tych badań. U mnie to jest tak, że często muszę wstawać o te pół godziny wcześniej, żeby jakoś tą dylatację czasu pokonać.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Sędzia Jeanine Pratt skrytykowała Caleba Flynna za nadużywanie jego pozycji pastora i określiła jego czyny jako odrażające. Rodzina oraz bliscy zamordowanej Ashley Flynn wyrazili ból po jej stracie, przekazując jednocześnie słowa przebaczenia dla Caleba Flynna oraz jego kochanki. Według ustaleń śledczych mężczyzna zamordował żonę i upozorował włamanie, a motywem działania był romans. W Piastowie doszło do tragicznego potrącenia młodej kobiety na przejściu dla pieszych przez samochód osobowy. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, jednak został zatrzymany przez policję wraz z towarzyszącą mu kobietą. W poniedziałek ruszyły czynności procesowe pod nadzorem prokuratury rejonowej w Pruszkowie. W Nowym Sączu samochód marki Volkswagen Passat potrącił śmiertelnie pieszego na pasach podczas wyprzedania innego pojazdu. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwóch młodych mężczyzn. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowano temperatury odpowiednio 13 oraz 12 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują na 12 i 10 stopni. Z kolei na południu, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi od 8 do 9 stopni Celsjusza. Na zachodzie, we Wrocławiu, odnotowano 7 stopni, natomiast w Suwałkach termometry pokazują 12 stopni. Średnie ciśnienie baryczne dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

Po dziewiątej poranny pośpiech, ale wyłączmy go na chwilę, zwłaszcza ci z was, którzy mają na drugą zmianę, albo po prostu mają dzisiaj wolne, czego serdecznie i z całego serca zazdroszczę.

0: Jeżeli patrzycie dzisiaj w okno i zastanawiacie się, czy na pewno trzeba wychodzić spod kołdry, odpowiadam, trzeba. Ale nie musicie robić tego sami. Włączajcie dobrą muzykę, róbcie sobie drugą kawę i składamy ten poranek do pionu. Damy radę.
1: Przełknął to i czekał.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia, występują utrudnienia spowodowane remontem mostu. Zajęty jest lewy pas ruchu, przez co przejazd odbywa się prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S61 w między Suwałkami a Budziskami należy zachować ostrożność ze względu na nierówności jezdni na lewym pasie ruchu. Na drodze krajowej 94 w miejscowości Bolesławiec w okolicach stacji paliw Orlen wystąpiły utrudnienia związane z budową ronda. Zmieniła się organizacja ruchu, co ogranicza możliwości wjazdu i wyjazdu ze stacji. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Mówi Himmel Jadwiga, styrta jest podpalona i styrta już prawie się dopala.
2: Moje

A jadąc do pracy, nie wiem, czy macie tą świadomość, istnieje takie zjawisko, że aura, to znaczy pogoda, bardzo wpływa na nasz nastrój. Czasami może być ponury, deszczowy dzień i naprawdę nic się nie chce i człowiek przysypia za tym kółkiem, mimo że ma tylko tam 20 czy 30 minut dojazdu, a jak dzień jest słoneczny, to proszę pana, uśmiecham się do pana, do pani, macham przez szybę na skrzyżowaniu i nawet czerwone światło nie wyprowadza mnie z równowagi. Życzę, żeby takich dni było jak najwięcej i żeby taki dzień zdarzył się dokładnie dzisiaj.

Mamy sztuczną inteligencję, która coraz bardziej nas otacza, a od jakiegoś czasu, myślę, że już od paru lat na drogach, mamy taką sztuczną ćwierć inteligencję. Mówię o zielonej fali, czyli wyjeżdżamy z domu, a tutaj zielone, zielone, zielone, zielone. Ponoć wystarczy jechać tylko z odpowiednią prędkością. Z życzeniami zielonej fali zatem.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie panują stabilne warunki. Na północy, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują na 12 do 14 stopni Celsjusza. Z kolei na południu i zachodzie, w Krakowie, Wrocławiu oraz Gorzu, temperatura wynosi około 11 stopni Celsjusza. Na wschodniej granicy kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, odnotowujemy 13 stopni Celsjusza. W całym kraju panuje sucha aura, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Sędzia Jeanine Pratt skrytykowała Caleba Flynna za nadużywanie jego pozycji pastora i określiła jego czyny jako odrażające. Rodzina oraz bliscy zamordowanej Ashley Flynn wyrazili ból po jej stracie, przekazując jednocześnie słowa przebaczenia dla Caleba Flynna oraz jego kochanki. Według ustaleń śledczych mężczyzna zamordował żonę i upozorował włamanie, a motywem działania był romans. W Piastowie doszło do tragicznego potrącenia młodej kobiety na przejściu dla pieszych przez samochód osobowy. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, jednak został zatrzymany przez policję wraz z towarzyszącą mu kobietą. W poniedziałek ruszyły czynności procesowe pod nadzorem prokuratury rejonowej w Pruszkowie. W Nowym Sączu samochód marki Volkswagen Passat potrącił śmiertelnie pieszego na pasach podczas wyprzedania innego pojazdu. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwóch młodych mężczyzn. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie panują stabilne warunki. Na północy, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują na 12 do 14 stopni Celsjusza. Z kolei na południu i zachodzie, w Krakowie, Wrocławiu oraz Gorzu, temperatura wynosi około 11 stopni Celsjusza. Na wschodniej granicy kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, odnotowujemy 13 stopni Celsjusza. W całym kraju panuje sucha aura, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali.

Już dzisiaj o 23:00 zaczynamy pościelowe piosenki najpiękniejsze na świecie. Trochę wielkich koncertowych hitów, trochę ballad przytulanek, trochę muzyki, która daje do myślenia sercem. Zapraszam o 11:00.

Chcesz wejść na antenę bez gadania z prowadzącym? To się akurat da zrobić. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer ponownie 22 602 0068.

0: like her better. Wish I were.
1: Każdego dnia o 21 pokazujemy wam historię nie jednej piosenki. Wyciągamy smaczki, fakty, ciekawostki, o których być może jeszcze nie wiecie. Po prostu piosenki z duszą. Codziennie o 21.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Partii Quebecois zdobył większość mandatów w wyborach do parlamentu Quebecu i planuje utworzenie rządu mniejszościowego. Lider ugrupowania zapowiedział, że podczas swojej pierwszej kadencji przeprowadzi trzecie referendum dotyczące suwerenności prowincji. Kanadyjskie media donoszą jednocześnie o możliwym wsparciu finansowym oraz psychologicznym dla ruchów separatystycznych ze strony podmiotów amerykańskich. W innych wiadomościach polskie środowiska narodowe śledzą sytuację w Serbii. Pojawiają się również raporty dotyczące potencjalnie niebezpiecznego generała ukraińskiego, którego poglądy są bliskie wartościom promowanym przez Władimira Putina. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy suchą aurę przy ciśnieniu wynoszącym 1020 hektopaskali. W Warszawie temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku i Szczecinie termometry wskazują 15 i 16 stopni. Na południu Polski, w Krakowie oraz Rzeszowie, temperatury oscylują wokół 15-16 stopni Celsjusza. Najchłodniej jest obecnie w Gorzowie, gdzie odnotowano 13 stopni Celsjusza.
1: Godzina pełna klasycznych hitów.

0: dachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Generał Wiesław Kukuła zostanie powołany na kolejną kadencję na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dniem 10 października 2026 roku. Ceremonia wręczenia aktu mianowania zaplanowana jest na 11 listopada 2026 roku podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Informacja o powołaniu generała definitywnie zakończyła spekulacje dotyczące możliwej zmiany na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W wiadomościach międzynarodowych około tuzin amerykańskich bombowców opuściło bazę RAF Fairford w Wielkiej Brytanii i powróciło do Stanów Zjednoczonych z powodu informacji o zagrożeniu. Donald Trump potwierdził, że wycofanie maszyn nie było przypadkowe, i zapewnił, że Waszyngton posiada informacje o osobach odpowiedzialnych za groźby, które według niego mogą być powiązane z Iranem. W pobliżu bazy RAF Fairford zatrzymano 6 mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa terrorystyczne, którzy zostali następnie zwolnieni za kaucją. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy suchą aurę przy ciśnieniu wynoszącym 1020 hektopaskali. W Warszawie temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku i Szczecinie termometry wskazują 15 i 16 stopni. Na południu Polski, w Krakowie oraz Rzeszowie, temperatury oscylują wokół 15-16 stopni Celsjusza. Najchłodniej jest obecnie w Gorzowie, gdzie odnotowano 13 stopni Celsjusza.

Minęło południe, w związku z tym otwieramy naszą skrzynkę z polskimi gwiazdami. Przez najbliższą godzinę tylko i wyłącznie polskie kawałki. Zapraszam.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Pora na miejsce, gdzie królewska historia spotyka się z nowoczesną energetyką. Przed nami Kozienice, miasto od wieków związane z Puszczą i Wisłą. Z lotu ptaka uwagę przyciąga zespół pałacowo-parkowy. To właśnie tutaj, w cieniu wiekowych drzew Puszczy Kozienickiej, odpoczywali polscy królowie. W tutejszym dworku na świat przyszedł Zygmunt Stary, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczpospolitej. Geometryczne aleje parku i klasycystyczna bryła pałacu przypominają o dawnej rezydencji królewskiej i tradycjach hodowli koni. Jednak Kozienice to również miasto nowoczesnej energii. Na północ od miasta znajduje się jedna z największych elektrowni w Europie, potężny kompleks energetyczny, który zasila znaczną część kraju. A między historią i przemysłem jest jeszcze przestrzeń odpoczynku. Z góry widzimy Jezioro Kozienickie, błękitną taflę wciśniętą pomiędzy zabudowę miasta a ścianę puszczy. To jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Kozienice to miasto, które potrafi połączyć królewską historię z nowoczesnością. Miejsce, gdzie tradycja spotyka się z energią.

0: dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Francis Halsen otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki w 2026 roku za wkład w działalność obserwatorium i CCB oraz odkrycie neutrin o wysokiej energii pochodzenia astrofizycznego. W tym samym roku pula Nagród Nobla została zwiększona do 12 milionów koron szwedzkich, a Lara Ali otrzymują również medal i dyplom. Nagroda w dziedzinie medycyny przyznana została Karlowi Dyserotowi, Peterowi Hegemanowi oraz Georgowi Nagelowi. Ogłoszenia laureatów chemii, literatury, pokoju oraz nauk ekonomicznych zaplanowano na kolejne dni tygodnia. W wiadomościach międzynarodowych Karol Nawrocki ogłasza rozpoczęcie międzynarodowego planu działań, które zostaną zainicjowane na Filipinach. Inicjatywa ta stanowi odpowiedź na działania Rosji mające na celu wyrządzenie szkody Polsce, które według eksperta są realizowane przez podmioty pośrednie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się obecnie z suchą aurą. Na północy i w centrum Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W Warszawie oraz w Rzeszowie odnotowano 18 stopni Celsjusza. Najcieplejsze warunki panują we Wrocławiu, gdzie termometry wskazują 19 stopni. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 14 stopni przy dość silnym wietrze. Natomiast w Gorzowie odnotowano 15 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

No już 13 u nas to taki czas, że otwieramy nasz numer telefoniczny 22 602 0068. Zadzwoń, nagraj się, wybierz piosenkę, a ja zadbam o to, żeby pojawiła się na naszej antenie tak szybko jak się da, razem z twoją dedykacją. Maciek Chorzowski, zapraszam do czwartej.

Moje Radio 24 od 23 do 1 w nocy pościelowe, czyli piosenki trochę spokojniejsze, jednak nie usypiające. Takie, przy których można zdecydowanie bardzo dobrze odpocząć. Zapraszam wieczorem o 11.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować. Moje!

Zatrzymaj się na chwilę, serio. Nie skroluj, nie przełączaj, posłuchaj jednego kawałka do końca. Zobaczysz, że robi to różnicę. Małą, ale realną.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Masz swoją ulubioną piosenkę i chcesz ją komuś zadedykować? 22 602 00 68. Nagraj się i lecisz. 22 602 00 68.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Włoskie służby zatrzymały ciężarówkę na polskich tablicach rejestracyjnych, której sposób jazdy wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy. Podczas kontroli zabezpieczono 30 pojemników o łącznej pojemności 30 tysięcy litrów. Zawartość została określona jako mieszanika węglowodorów, podobna do benzyny. Dwóch obywateli Polski zostało skierowanych do prokuratury w Noli pod zarzutem uchylania się od zapłaty akcyzy od produktów energetycznych. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Ross, potępił wypowiedzi publicysty Tuckera Carlsona, określając je jako świadome zakłamywanie historii. Podczas rozmowy z Jacobem Reesmogiem, Tucker Carlson zasugerował, że inwazja III Rzeszy na Polskę była uzasadniona z powodu wcześniejszego ograniczenia niemieckich terytoriów. Chargé d'affaires polskiej ambasady w Waszyngtonie, Bogdan Klich, zażądał od Carlsona wycofania się z tych słów oraz złożenia przeprosin. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki. W centralnej części Polski oraz we Wrocławiu termometry wskazują 20 stopni Celsjusza, natomiast w Poznaniu odnotowano 18 stopni. Na północy i zachodzie kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi odpowiednio 17 i 18 stopni. W Rzeszowie jest 19 stopni, podczas gdy w Suwałkach i Gorzowie termometry pokazują 15 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1019 hektopaskali.

Minęła 14, a my kontynuujemy wasze pozdrowienia i wasze muzyczne wybory na antenie Moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 0068.

Wbijaj na antenę przez telefon. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz kawałek. Powtórzę, 22 602 0068.

0: Małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Technologia zmienia się szybciej niż pogoda. Nowe aplikacje, nowe funkcje, nowe wszystko, a jedna rzecz się nie zmienia. Dobra muzyka dalej działa. Nieważne, czy leci z radia, telefonu, czy starego głośnika. Jeśli wpada w ucho, to robi klimat. I my w moje Radio 24 ten klimat właśnie dla Ciebie gotujemy.

0: Sprawdź nasze wieczorne zestawienia na socjalach. Idealne do odpoczynku po ciężkim dniu. Słuchasz Moje Radio 24.
1: Turn you off.
2: Nope.
1: Didn't think so.

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny
1: wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Zrób klimat w radiu swoim własnym głosem. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów numer już teraz. Numer do studia 22 602 0068.

0: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Donald Trump podczas wystąpienia na wiecu zasugerował, że działania Iranu mogłyby doprowadzić do zniszczenia amerykańskich miast, wskazując Los Angeles oraz San Diego jako potencjalne cele. Władze Kalifornii, w tym gubernator Gavin Newsom oraz burmistrzowie obu metropolii, zdecydowanie sprzeciwiły się takiemu tonowi wypowiedzi. CBS News podkreśliło strategiczne znaczenie tych miast dla obronności kraju, wskazując na obecność kluczowych instalacji wojskowych i firm z sektora obrony w tym regionie. W Nowym Jorku gubernatorka Kathy Hochul ogłosiła stan wyjątkowy spowodowany epidemią odry. Stan ten będzie obowiązywał od 5 października do 4 listopada. Na terenie stanu zarejestrowano 108 przypadków choroby, głównie w słabo zaszczepionych społecznościach wiejskich. Sytuacja w sąsiedniej Pensylwanii jest poważniejsza, gdzie odnotowano ponad 1000 przypadków i 5 zgonów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki przy umiarkowanym lub słabym wietrze. W Warszawie, Krakowie oraz Rzeszowie termometry wskazują 21 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie Polski temperatury są nieco niższe. W Szczecinie i Poznaniu odnotowano 19 stopni. Natomiast w Gdańsku oraz Gorzowie jest 17 stopni Celsjusza. Najchłodniej jest obecnie w Suwałkach, gdzie temperatura wynosi 15 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi 1019 hektopaskali.

15, a więc ostatnia godzina waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. Śmiało można dzwonić 22 602 0068. Linie są otwarte.

Od 12 do 13 każdego dnia w moje Radio 24 możesz usłyszeć tylko i wyłącznie największe polskie hity. Włącz koniecznie, posłuchaj i zostań z nami.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Nie musisz wcale być idealny. Nie musisz mieć planu na wszystko. Wystarczy, że jesteś. A reszta jakoś się ułoży. A my w międzyczasie coś dobrego zagramy. To jest Moje Radio 24.

Nie musisz być gwiazdą, żeby wejść na antenę. Wystarczy, że trafisz w numer 22 602 00 68. Resztę zrobi magia albo przypadek. 22 602 00 68.

0: okazji rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Jeśli utknąłeś w korku albo po prostu masz ochotę kogoś zaskoczyć, nasz numer telefonu to najlepszy lek na nudę. 22 602 0068. Zamów piosenkę, powiedz coś miłego do mikrofonu, a my to puścimy w świat. Nie wstydź się. 22 602 0068.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Rachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Szwecja ogłosiła decyzję o skierowaniu systemów obrony powietrznej Patriot na wschodnią granicę Polski w ramach misji NATO. Systemy te mają chronić kluczowy węzeł logistyczny znajdujący się na lotnisku w Jasionce. Według doniesień mediów, około 100 szwedzkich oficerów i żołnierzy zostanie skierowanych do ochrony bazy przed zagrożeniami z powietrza oraz lądu. Operacja ma potrwać 7 miesięcy. Polski wiceminister obrony narodowej potwierdził te informacje, podkreślając strategiczne znaczenie węzła komunikacyjnego w Rzeszowie, przez który przechodzi większość pomocy dla Ukrainy. W kraju doszło do działań kontrolnych dotyczących Biura Rzecznika Praw Dziecka. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wezwani przez prokuraturę okręgową w Szczecinie, wkroczyli do siedziby instytucji w celu zabezpieczenia materiałów do śledztwa. Choć nie podano szczegółów dotyczących zakresu postępowania, wiadomo, że pod koniec września do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Monikę Horn-Ciślak. Rzeczniczka Praw Dziecka w ostatnich miesiącach była zaangażowana w szereg kontrowersji, w tym tych związanych z interwencją dotyczącą rodziny z Białołęki oraz akcją Lodziarni z Pszczyny. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki i umiarkowany wiatr. Na północy Polski temperatury wynoszą 17 stopni w Gdańsku oraz 19 stopni w Szczecinie. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują odpowiednio 18 i 20 stopni. Najcieplejsze odczyty zarejestrowano na południu. We Wrocławiu i Rzeszowie jest 22 stopnie, a w Krakowie 21. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi obecnie 15 stopni.

Moje Radio 24, czas powrotów do domu oficjalnie rozpoczęty. Ci, którzy pracują do 17, będą się chyba już pomału zbierać, przynajmniej mentalnie. Ja bym tak zrobił w każdym razie. A całej reszcie będziemy towarzyszyć muzycznie.

Czasem rozmowa z kimś dużo daje, a czasem wystarczy dobrze dobrana muzyka. I jedno, i drugie zdecydowanie ma sens. No i właśnie dlatego w moje Radio 24 znajdziesz i jedno, i drugie.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Rybnik a węzłem Żory w kierunku Ostrawy, występują zwężenia jezdni. Na drodze ekspresowej S3, na odcinku Nowe Miasteczko, Gaworzyce, prowadzone są prace porządkowe, przez co zajęty jest prawy pas ruchu na drodze dwujezdniowej. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje. Radio 24.

21 w moje Radio 24 zapraszam serdecznie na historię jednej piosenki, a dokładnie to 4 albo 5. Zobaczymy, ile nam wejdzie. Historie niecodzienne, ciekawostki mało znane, przede wszystkim fakty o tych największych i tych troszkę mniejszych. Bądź z nami o 21.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen określiła ataki na cywilne statki na Morzu Czarnym jako niedopuszczalne. W ciągu 2 dni doszło do 3 ataków dronami na jednostki w rejonie Bułgarii i Rumunii, w wyniku których zginęły co najmniej 4 osoby. Jednostka Alfa Watan zatonęła po uderzeniu drona, a statek Able został uszkodzony i wybuchł na nim pożar, jednak cała załoga została ewakuowana. Dodatkowe informacje obejmują obszary kujawsko-pomorskie, południową połowę pomorskiego, zachodnie krańce warmińsko-mazurskiego, północną część łódzkiego, zachodnie powiaty mazowieckiego, północną część wielkopolskiego, większość zachodniopomorskiego bez krańców północno-wschodnich oraz północne krańce lubuskiego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy suchą aurę. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie mamy 19 stopni. W centralnej części kraju, w Warszawie, termometry wskazują 21 stopni. Nieco cieplej jest na południu. We Wrocławiu odnotowano 23 stopnie, a w Krakowie i Rzeszowie 22 stopnie. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi obecnie 1018 hektopaskali.

O 22:00 codziennie śmiem twierdzić, że gramy tak, jak nie gra nikt inny, a przynajmniej o tej porze. Rok, godzina. Tam i Kazik, i Grabasz, i Koma, i Hej, i Klaus Mittwoch, a i WW też się pewnie trafi. No i Maleńczuka też pewnie od czasu do czasu usłyszycie. Zapraszam serdecznie na mocniejsze uderzenie o 22:00.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin-Zachód, występuje zwężenie jezdni lewej do pasa wolnego oraz przełożenie ruchu na jeden pas w każdym kierunku przy ograniczeniu prędkości. Na drodze ekspresowej S5 na węźle Krościna strona lewa trwa wymiana czujników indukcyjnych. Na drodze krajowej K13 w okolicach przejścia granicznego Rosówek-Rosow mogą występować zatory spowodowane kontrolami granicznymi. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Pytanie dnia, co na obiad? Najbardziej stresujące pytanie w polskim domu. Jeśli macie patent na obiad w 15 minut, który nie jest parówkami albo makaronem z ketchupem, to gratuluję sukcesu życiowego. Ja dziś stawiam na improwizację z tego, co tam znajdę w lodówce, jak skończę program. Trzymajcie kciuki. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen określiła ataki na cywilne statki na Morzu Czarnym jako niedopuszczalne. W ciągu dwóch dni doszło do 3 ataków dronami na jednostki w rejonie Bułgarii i Rumunii, w wyniku których zginęły co najmniej 4 osoby. Jednostka Alfa Watan zatonęła po uderzeniu drona, a statek Able został uszkodzony i wybuchł na nim pożar, jednak cała załoga została ewakuowana. Dodatkowe informacje obejmują obszary kujawsko-pomorskie, południową połowę pomorskiego, zachodnie krańce warmińsko-mazurskiego, północną część łódzkiego, zachodnie powiaty mazowieckiego, północną część wielkopolskiego, większość zachodniopomorskiego bez krańców północno-wschodnich oraz północne krańce lubuskiego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano obecnie suche warunki przy ciśnieniu 1018 hektopaskali. Na północnej części Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 17 do 19 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w okolicach Poznania i Warszawy, termometry wskazują między 20 a 21 stopień. Najcieplejsze warunki odnotowano na południu. We Wrocławiu mamy 23 stopnie, natomiast w Krakowie i Rzeszowie temperatura oscyluje wokół 21 i 22 stopni Celsjusza. W Suwałkach odnotowano 14 stopni Celsjusza.

Jak tam, coraz bliżej domu, czy jeszcze stoimy w korku? Jest po szóstej, więc no, może być różnie, w zależności od miejscowości. Niech gra moje Radio 24 i koi skołatane nerwy.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Piekary Śląskie a węzłem Pyrzowice w kierunku Łodzi, występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S3, na odcinku między węzłami Gryfino i Pyrzyce, trwa naprawa barier energochłonnych. Utrudnienia powodują zajęcie pasa awaryjnego oraz lewej jezdni w kierunku Szczecina. Na drodze krajowej DAK-74, na odcinku Janów Lubelski, Zamość, obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

0: do.
1: Now you do.
2: I can't let you in.

Lubimy myśleć, że mamy kontrolę nad wszystkim. Plan dnia, zadania, terminy, deadline'y, a potem życie robi swoje. Dlatego dobrze mieć coś stałego. Coś, co po prostu jest. Muzyka w moje Radio 24 jest właśnie taka.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Janusz Cieszyński przeprowadził kontrolę poselską w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa po wysłaniu alertu do niewłaściwego województwa. Polityk stwierdził, że instytucja jest pozbawiona odpowiednich zasobów i wskazał na możliwe przemęczenie pracowników dyżurujących w sali operacyjnej. Rzecznik rządu Adam Szłapka oraz przedstawiciele centrum potwierdzili błąd, przeprosili za sytuację i zapowiedzieli wyjaśnienie sprawy. W prokuraturze okręgowej w Warszawie Dawid K. pojawił się w związku ze sprawą Szpitala Południowego. Przedstawiciel prokuratury przekazał, że czynności z Dawidem K. trwały wiele godzin. Prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła dwa śledztwa dotyczące Szpitala Południowego. Jedno związane z oszustwem, drugie z nadużyciem uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju panują suche warunki. Na północy Polski termometry w Gdańsku wskazują 16 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie jest 19 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, temperatury wahają się między 19 a 21 stopniem. Południowe regiony oferują cieplejsze warunki. We Wrocławiu odnotowano 22 stopnie, w Krakowie 21, a w Rzeszowie 20 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, jest chłodniej i wynosi 14 stopni, natomiast w Gorzowie termometry pokazują 18 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1018 hektopaskali.

Minęła 19, przed nami lot nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy Twojej miejscowości, to zachęcam, odwiedź naszego Facebooka i w komentarzu zgłoś swoją małą ojczyznę. Przyjedziemy na pewno.

0: dwie minuty.
1: Lecimy na południowe obrzeża regionu, tam gdzie Mazowsze opiera się o pierwsze wzniesienia Wyżyny Kieleckiej. Z góry widać wyraźnie, jak krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a ziemia zaczyna odkrywać swoje najcenniejsze skarby – pokłady słynnego Piaskowca. Przed nami Szydłowiec, miasto wykute w kamieniu, które swoją elegancją mogłoby konkurować z niejedną europejską stolicą. Zniżamy lot nad samo serce miasta, widok jest spektakularny. Pośrodku fosy na sztucznej wyspie pyszni się zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Z góry jego renesansowa bryła z białymi attykami wygląda jak drogocenny klejnot osadzony w szmaragdowej wodzie. To tutaj renesans spotkał się z wodą, tworząc jedną z najpiękniejszych rezydencji w tej części kraju. Widzimy arkadowy dziedziniec, po którym niegdyś stąpały najważniejsze rody Rzeczpospolitej. Przenosimy się nad Rynek Wielki. To jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych w Polsce. Centralny punkt zajmuje późnorenesansowy ratusz, smukły, jasny, z dumną wieżą, która od stuleci wyznacza rytm życia mieszkańców. Z lotu ptaka bruk rynkowy wygląda jak precyzyjny rysunek techniczny, a otaczające go kamienice dopełniają obrazu idealnego miasta. Miasta, które wyrosło z pasji do piękna i solidności kamienia. Lecimy w stronę Fary. Z góry dostrzegamy kunszt dawnych murarzy, dach pokryty lśniącą dachówką i strzeliste okna. Tuż obok w krajobraz wpisuje się Kirkut, jedna z największych w Polsce nekropolii żydowskich. Tysiące macew z szydłowieckiego Piaskowca ustawionych w równych rzędach tworzą z góry poruszający, geometryczny las pamięci. Las, w którym każda stella to inna opowieść o dawnych sąsiadach. Kierujemy się ku obrzeżom, nad dawne kamieniołomy. To stąd pochodzi materiał, z którego zbudowano pół Warszawy i kawałek Krakowa. Z góry wyrobiska wyglądają jak gigantyczne schody wykute w ziemi. To tutaj natura oddała człowiekowi to, co miała najtwardszego, a rzemieślnicy zamienili surową skałę w dzieła sztuki. Zamykamy lot szeroką panoramą nad zalewem w Szydłowcu. Błękit wody, biel Piaskowca i zieleń okolicznych lasów tworzą kompozycję pełną spokoju. Miasto żyje dziś w harmonii ze swoją historią, zapraszając każdego, by zatrzymał się choć na chwilę w cieniu zamkowych murów. Szydłowiec to miejsce szlachetne. Z jednej strony lekkość renesansowych attyk i zamkowej wyspy, z drugiej surowa potęga Piaskowca i powaga dawnych nekropolii. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i kamiennej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Check this out.
1: Twój głos.
2: Twoja muzyka.
3: Moje radio 24.
0: Who's next?
4: Thanks, Pedro.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy kurs i wlatujemy prosto w serce paprykowego zagłębia. Z góry potworów wygląda niemal nierealnie, jakby ziemię przykrył wielki, biały całun falujący w rytm wiatru. To dziesiątki, setki, tysiące tuneli foliowych, pod którymi dojrzewa owoc będący dumą całego regionu. Z wysokości widać potęgę tutejszego rolnictwa. To niezwykłe pola, lecz precyzyjna, niemal przemysłowa architektura natury wspomaganej ludzką ręką. Równe rzędy srebrzystych konstrukcji przypominają gigantyczne pola, pod którymi pulsuje intensywna czerwień i żółć najsłynniejszej papryki w Polsce. Schodzimy niżej nad centrum miejscowości. Potworów, choć kojarzony z nowoczesną uprawą, dumnie nosi ślady swojej dawnej świetności. Przelatujemy nad neobarokowym kościołem pod wezwaniem świętej Doroty. Jasne mury i rytm wież wyraźnie odcinają się od rolniczego krajobrazu, tworząc wyspę spokoju w niezwykle pracowitym miejscu. To tutaj co roku dziękuję się za plony, które rozsławiły tę ziemię daleko poza granice Mazowsza. Kierujemy się nad Park Podworski. Starodrzew pamięta czasy, gdy Potworów był gniazdem rodowym potworowskich herbu Dębno. Na obrzeżach wije się wiązownica, wąska, lecz ważna struga, zasilająca ogrody i uprawy. Z góry widać wyraźnie, jak natura i technologia żyją tu w ścisłej symbiozie, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów w kraju. Potworów to miejsce, które nie boi się wyzwań. Z jednej strony morze srebra i smak znany w całej Polsce, z drugiej duma z tradycji i spokój dawnych rezydencji. Mazowsze barwne, odważne i ostre jak najlepsza papryka.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kilkanaście kilometrów na południe od Grójca, pośród morza jabłoniowych sadów, wyłania się miejsce, gdzie historia wielkich rodów splata się z nowoczesnym rolnictwem. Pod nami Belsk Duży, miejscowość, która z lotu ptaka wygląda jak spokojna enklawa położona w samym sercu największego sadu Europy. Już z wysokości uwagę przyciąga geometryczny porządek krajobrazu. To nie tylko rzędy drzew owocowych, lecz także zabytkowe założenia parkowe i historyczne budowle. W centrum miejscowości dominuje klasycystyczna bryła kościoła Świętej Trójcy. Z perspektywy drona wyraźnie widać jego harmonijne proporcje i jasną elewację, która od lat stanowi punkt orientacyjny dla podróżujących tą częścią Mazowsza. To właśnie tutaj spoczywa książę Zdzisław Lubomirski, senator, prezydent Warszawy i członek Rady Regencyjnej, jedna z najważniejszych postaci polskiej historii początku XX wieku. Nieopodal wzrok przyciąga zieleń, w której skrywa się jedna z najpiękniejszych rezydencji regionu. Między koronami drzew majaczą dachy pałaców małej wsi. Z lotu ptaka widać skalę całego założenia. Symetryczne ogrody francuskie przypominają misterną zieloną koronę rozłożoną na ziemi. Nic dziwnego, że miejsce to bywa nazywane mazowieckim Wersalem. Belsk Duży to jednak nie tylko historia. Z góry widać także nowoczesne oblicze sadownictwa, hale, chłodnie i sortownie, które pokazują, jak wielopokoleniowa tradycja przekształciła się w nowoczesną gospodarkę. Wokół miejscowości rozciągają się również cenne przyrodnicze obszary z rezerwatem Modrzewina na czele. Z lotu ptaka te wyspy dzikiej natury przypominają o pierwotnym charakterze tej ziemi. Belsk Duży to miejsce niezwykłej harmonii. Z jednej strony arystokratyczna przeszłość i zabytkowe parki. Z drugiej pracowitość ludzi, którzy z tej ziemi uczynili prawdziwy, owocowy raj.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zaledwie kilka uderzeń skrzydeł od nadrzecznych bulwarów Białobrzegów, krajobraz staje się bardziej kameralny, a rytm życia wyraźnie zwalnia. Pod nami rozpościera się Radzanów, miejscowość, która od stuleci trwa pośród rozległych pól i łagodnych wzniesień południowego Mazowsza. Z lotu ptaka panorama wsi zdominowana jest przez jedną potężną sylwetkę. To kościół świętego Marcina, świątynia, która swoją skalą i architektonicznym rozmachem niemal dotyka chmur. Wysoka wieża przypomina latarnię lądową, widoczną z wielu kilometrów. Z góry widać czerwony klinkier elewacji i bogate detale, które czynią tę budowlę jedną z najpiękniejszych w regionie. To serce Radzanowa, miejsce, wokół którego przez wieki koncentrowało się życie miejscowej społeczności oraz historia tutejszych rodów. Poniżej zabudowań dostrzegamy błękitne oczka stawów i koryto rzeki Pierzchnicy. Wiosną dolina rzeki wypełnia się soczystą zielenią łęgów, a białe plamy kwitnących sadów przypominają, że jesteśmy w krainie żyjącej od pokoleń z owoców ziemi. Radzanów z lotu ptaka przypomina obraz wyjęty z klasycznej polskiej literatury. Z jednej strony majestat neogotyckiej architektury, z drugiej skromność wiejskich zagród i bezkres mazowieckich pól, które o każdej porze roku tworzą zupełnie inną mozaikę barw.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad miejsce, gdzie historia wydeptała jeden z ważnych szlaków dawnej Rzeczpospolitej. Z góry Klwów wygląda jak brama, przez którą od wieków przetaczały się wojska, kupcy i poselstwa. Legenda niesiona wiatrem mówi, że tędy wiodła droga na wschód, a sama nazwa miejscowości miała oznaczać kierunek ku Lwowu. Z wysokości dostrzegamy zwarty, niemal miejski układ centralnego placu. Choć Klwów dawno pożegnał się sprawami miejskimi, z lotu ptaka wciąż widać ambicje dawnych właścicieli świdzińskich herbu półkozic. Szerokie ulice zbiegające się w centrum przypominają o dawnym trakcie, który tętnił gwarem jarmarków. Każda kamienica zdaje się pilnować porządku skrzyżowania światów, gdzie Mazowsze podawało rękę południowym krainom. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Świątynia jest świadkiem wzlotów i upadków miejscowości. Jej jasna bryła dominuje nad okolicą, stanowiąc punkt odniesienia dla wędrowców. To tutaj w cieniu kościelnych murów zapisywano kroniki Klwowa, który w XV wieku korzystał z przywilejów nadanych przez króla Władysława Jagiełłę. Lecimy w stronę dawnych założeń dworskich. Choć czas nie był dla nich łaskawy, z góry wciąż można odczytać zarysy parku i fundamentów, które kiedyś świadczyły o sile tego miejsca. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie krajobraz łagodnie przechodzi w mozaikę pól i sadów. Klwów naturalnie wpisuje się w pagórkowaty teren, tworząc harmonijną całość z otaczającą przyrodą. To nie tylko punkt na mapie, to przystanek w czasie. Klwów to opowieść o drodze i trwaniu. Z jednej strony echo traktu ku Lwowu i królewskich przywilejów, z drugiej spokój mazowieckiej wsi, która zna swoją wartość. Mazowsze historyczne, dumne ze swoich korzeni i zawsze otwarte na wędrowca.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068 22 602 0068 Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Premier Francji Sébastien Lecornu zapowiedział, że w liceach odbędą się konsultacje wewnętrzne zamiast lekcji. Decyzja ta ma być odpowiedzią na protesty związane z pogarszającą się sytuacją w edukacji. Premier oskarżył skrajnie lewicową partię Francja Nieujarzmiona o podsycanie demonstracji oraz zaprzeczył, jakoby policja stosowała represje wobec uczniów. Według władz i organizatorów, w protestach po całym kraju bierze udział ponad 250 tysięcy osób. Uczestnicy manifestacji domagają się poprawy warunków w szkołach, rozwiązania problemu braku kadry oraz odciążenia nauczycieli. W wiadomościach międzynarodowych Marco Rubio zażądał od Rosji dostarczenia większej liczby informacji po doniesieniach o śmierci pracownicy Instytutu Badawczego na Syberii. Donald Trump zadeklarował gotowość do udzielenia pomocy w związku z podejrzeniem wystąpienia dżumy i podkreślił, że Waszyngton stale monitoruje sytuację. Po śmierci badaczki wprowadzono kwarantannę w kilku placówkach medycznych, jednak Światowa Organizacja Zdrowia oceniła, że ryzyko dla zdrowia publicznego jest niskie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura przy ciśnieniu 1018 hektopaskali. Na północy Polski temperatury wahają się od 15 do 17 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju termometry wskazują 19 stopni w Warszawie oraz 17 stopni w Poznaniu. Najcieplejsze warunki odnotowano na południu, gdzie we Wrocławiu jest 21 stopni, a w Krakowie 20 stopni. Na wschodniej części kraju temperatura wynosi odpowiednio 19 stopni w Rzeszowie i 14 stopni w Suwałkach.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe, w sam środek historycznej zapuszczańskiej ziemi. To tutaj bije serce gminy o nazwie tak starej jak same dęby Puszczy Stromeckiej. Z lotu ptaka Stromiec prezentuje się jako zwarta, niemal geometryczna osada. Jej oś wyznacza strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. Czerwona wieża góruje nad oceanem zieleni, widoczna z wielu kilometrów. Ale to coś więcej niż punkt orientacyjny. To świadek historii. W 1945 roku niemal stała się wyrokiem dla całej wsi. Gdy front oparł się o linię Wisły, wieża stała się dla Niemców doskonałym punktem obserwacyjnym. To dlatego Stromiec znalazł się pod morderczym ostrzałem artylerii radzieckiej. Świątynia, trafiona kilkukrotnie, cudem ocalała, ale okoliczne domy nie miały tyle szczęścia. Wieś legła w gruzach. To kolejny tragiczny rozdział walk, które toczyły się na tej ziemi. Walk Armii Krajowej i 9 Armii Prusy. Kamienny obelisk, który dostrzegamy z góry, upamiętnia 134 mieszkańców, tych, którzy zginęli i tych, których wywieziono do obozów. Patrząc dziś na szerokie trakty, trudno uwierzyć w skalę tamtych zniszczeń. Stromiec odrodził się z puszczańską upartością. Dawna wieś królewska dziś tętni nowoczesnym życiem. Duma z wolności przetrwała tu wieki, widać ją w zadbanych zagrodach i aktywności lokalnej społeczności. Stromiec to miejsce, gdzie historia nie jest ciężarem, ale napędem. To tutaj, między cieniem puszczy, a słońcem odbijającym się w oknach nowych domów, czuć prawdziwą energię Mazowsza. Energię ludzi, którzy wiedzą, jak podnieść się z popiołów i z dumą patrzeć w niebo.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: ma zawsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, nad krainę, która z lotu ptaka przypomina zielony patchwork. Przed nami Mogielnica. Już z daleka widać jedno, morze drzew owocowych. Sady podchodzą pod same rogatki miasta. To tutaj bije owocowe serce Europy. Zniżamy lot nad centrum. Pod nami rynek, geometryczny, uporządkowany, klasyczna, dobra urbanistyka. Wszystkie drogi prowadzą do serca miasta. Nad placem góruje ratusz, symbol miejskiej dumy i tradycji sięgającej XIV wieku. To miasto handlu, jarmarków i rzemiosła. Przystań dla podróżnych na szlaku między Warszawą a Krakowem. Kamera szybuje ku wieżą kościoła świętego Floriana. Jego neogotycka sylwetka przecina niebo. Ale Mogielnica to nie tylko zabytki. To miasto, które potrafiło walczyć. W czasie okupacji działała tu silna konspiracja, a opór był równie twardy jak stare jabłonie. Ale prawdziwa siła Mogielnicy tkwi w rytmie. Z góry widać ruch, chłodnie, rzędy sadów, jak precyzyjnie narysowana mapa. To miasto żyje z ziemi i dla ziemi. Każda jabłoń ma tu swoje miejsce. Mogielnica to harmonia między historią a nowoczesnością. Przeszłość zamknięta w murach ratusza i przyszłość, która co roku dojrzewa na gałęziach. Mogielnica – bezpieczna przystań wśród nieskończonego ogrodu. Mazowsze pachnące jabłkiem i spokojem dobrze wykonanej pracy.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: zawsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą szerokie koryto Wisły i wlatujemy nad bezkresne morze zieleni. Pod nami Puszcza Stromiecka, a w jej sercu Dobieszyn. Z lotu ptaka to zaledwie kilka ulic i nitka torów, ale to miejsce żyje w rytmie lasu i historii. Zniżamy lot nad tory kolejowe. Dziś mkną tędy nowoczesne składy, ale w czasie wojny była tu linia życia i walki. Stacja Dobieszyn. Strategiczne gardło transportowe, które partyzanci zaciskali z niezwykłą odwagą. Rampy, bocznice, to tutaj nocami pod osłoną mgieł wybuchał opór. Każdy nasyp, każda zwrotnica ma swoją opowieść o dywersji. Kamera przesuwa się nad dachy nadleśnictwa Dobieszyn. To bastion ludzi lasu. Tu zaczyna się królestwo natury, do którego człowiek wchodzi rzadko i z szacunkiem. Wlatujemy nad rezerwat Starodrzew Dobieszyński. Z góry widać różnice. To nie są równe rzędy drzew, ale naturalny, potężny chaos sosny i dębu. Niektóre z tych drzew pamiętają czasy, gdy po lesie niosło się echo strzałów. To żywy pomnik przyrody, azyl dla rzadkich ptaków i zwierząt. Ale Dobieszyn skrywa coś jeszcze. Kierujemy obiektyw głębiej w las, tam gdzie beton wrasta w ziemię. Bunkry, umocnienia, prawie pochłonięte przez naturę. Ślady po czasie, gdy idylla była twierdzą. Dobieszyn to dowód, że nawet mała stacja może być centrum wielkich wydarzeń. To miejsce dla tych, którzy szukają ciszy, ale potrafią słuchać. Dobieszyn – miejsce, gdzie zieleń nie ma końca. Historia Mazowsza ukryta w cieniu dębów.
0: Mazowsze w dwie minuty.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy Dolinę Wisły i kierujemy się ku miastu, które historia hartowała ogniem i żelazem częściej niż jakiekolwiek inne na Mazowszu. Przed nami Warka. Z lotu ptaka uderza geometria rynku i ratusza, ale to tylko fasada spokoju. To miasto cień własnej potęgi. Miasto, które w XVII wieku niemal zniknęło z mapy. Widzimy wieżę kościoła świętego Mikołaja, barokowej perły, jednej z nielicznych, które ocalały z wielkich pożarów. To tutaj, wśród murów pamiętających wiek XVII, wciąż czuć ducha dawnej świetności. Świetności, którą brutalnie przerywały kolejne wojny. Przesuwamy się nad dzielnicę Winiary. Wśród starodrzewu bieli się Pałac Puławskich. To gniazdo bohatera dwóch narodów, Kazimierza Puławskiego. Z góry park wygląda jak zielony bastion pamięci, skrywający muzeum, które łączy historię Polski i Ameryki. Warka to jednak nie tylko pałace, to także arena wielkich bitew. Pod nami rozciągają się pola, na których Stefan Czarnecki gonił Szwedów podczas potopu, a wieki później niebo nad miastem przecięły stalowe ptaki. Dostrzegamy pomnik lotników upamiętniający 1. Pułk Myśliwski Warszawa. To tutaj 23 sierpnia 1944 roku rodziło się polskie lotnictwo, gdy miasto zmieniało się w gruzy jako kluczowy punkt przyczółka Warecko-Magnuszewskiego. Ale Warka ma też swoje tajemnice. Gdy kamera mija Jezioro Dominikańskie, warto nadstawić ucha. Legenda mówi, że pod taflą wody spoczywa jeden z 7 nieistniejących już kościołów, a dźwięk jego dzwonów wciąż niesie się echem w przełomowych chwilach dziejów. Na koniec spójrzmy na otaczające miasto sady. To one wraz ze słynnym browarem są fundamentem wareckiego optymizmu. Nawet papież Klemens VIII, chorując w Rzymie, wzdychał do tutejszego trunku Sancta Piva di Warca. Gdy kardynałowie modlili się do świętej piwy, on odzyskał zdrowie dzięki śmiechowi. Warka to właśnie to połączenie bolesnej historii zniszczeń i niespożytej energii życia, która co rano budzi się w zapachu kwitnących jabłoni i w szumie fermentującego złota.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na południe wzdłuż leniwego nurtu Wisły. Tam, gdzie rzeka rozlewa się szeroko, jakby sama chciała zwolnić i oddać hołd ziemi nasiąkniętej historią. Przed nami Magnuszew. Z góry wygląda jak sielankowa osada wciśnięta między zielone lasy a błękit wody. Ale to tylko pozory dzisiejszego spokoju. Patrzymy na miejsce, które w 1944 roku było piekłem na ziemi. Tutaj zaczynał się słynny przyczółek magnuszewski. Skrawek lądu, o który walczono z furią godną największych bitew tej wojny. Gdy obniżamy lot nad centrum, dostrzegamy bryłę kościoła świętego Jana Chrzciciela. Jego mury to niemal niemi świadkowie, wzniesione po wojnie na fundamentach świątyni zrównanej z ziemią. W Magnuszewie prawie nic nie jest stare, bo w sierpniu 1944 roku nie ocalał tu niemal żaden dom. Przesuwamy obiektyw ku skansenowi bojowemu w Mniszewie. Z lotu ptaka lufy armat i sylwetki czołgów wyglądają jak porzucone zabawki, ale to one przypominają o cenie, jaką zapłacono za ten brzeg rzeki. Widzimy wzgórza pocięte liniami okopów, blizny, które natura wciąż nie zdołała w pełni zagoić. Magnuszew to jednak nie tylko wojenna pożoga, to także królewskie dziedzictwo. Mało kto pamięta, że od XIV wieku był dumnym miastem, tętniącym życiem handlowym nad Wisłą. Prawa miejskie tracił i odzyskiwał, ale jego charakter przetrwał. Kamera skręca nad Dolinę Radomki, która tuż obok kończy swój bieg. Tu krajobraz staje się czystą poezją. Dzika rzeka, meandry, wyspy na Wiśle. To raj dla natury, która odzyskała tę ziemię po latach huku armat. Magnuszew otaczają sady i pola. Z tej perspektywy widać kontrast. Czerń żyznej ziemi, która kiedyś przyjmowała stal, a dziś rodzi owoce. Magnuszew uczy pokory wobec czasu. Pokazuje, że tam, gdzie wczoraj był pył i zgliszcza, dziś szumią liście i panuje cisza. Magnuszew, bastion pamięci, który przetrwał wszystko. Mazowiecka brama do krainy Wisły.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.

0: jednej piosenki.
1: Rok 2004. Polska zachłystuje się nowoczesnością, ale na studenckich stacjach wciąż czas płynie jakby trochę inaczej. W oparach taniej herbaty i pośród rozrzuconych prześcieradeł, bielizny i notatek rodzi się hymn pokolenia, które jeszcze nie chce dorosnąć. W Skarżysku Kamiennej grupa przyjaciół wydaje debiut pod tytułem Wszystko jedno. To właśnie tam pojawia się utwór, który za chwilę usłyszy i będzie śpiewać cała Polska. Zanim pójdę. Kuba Kawalec nie pisze o wielkiej kinowej miłości, pisze o tym, co boli najbardziej. O niepewności, o prostych deklaracjach i o lęku przed tym, co będzie rano. To nie jest skomplikowana poezja, to szczerość, która uderza obuchem, bo każdy z nas kiedyś stał w tych samych drzwiach, nie wiedząc, czy zostać, czy wyjść. To piosenka o miłości mimo wszystko. O świecie, który nie jest wrogi i dziwny, ale staje się znośny, gdy masz kogoś obok. Bez patosu, za to z brudną gitarą, zapachem jesieni i wyznaniem, które stało się refrenem całego pokolenia. Dziś, po ponad dwóch dekadach, ten utwór wciąż smakuje tak samo. Młodością, która nie pyta o konsekwencje i tą krótką chwilą, w której czas naprawdę stanął w miejscu. W moje Radio 24 Happy Set dla tych, którzy wciąż słuchają słów, by zostać na jeszcze jedną noc. Zanim pójdę.

0: Historia jednej piosenki.
1: Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdradź ją, zanim ona zdradzi ciebie.

0: Wezwaliście mnie tutaj, jako autora broszury, kobieta, potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak coś czułem,
2: historia jednej piosenki.
3: Lata 90. Transformacja, Ortaliony, nowa rzeczywistość. Lady Punk po turbulencjach i amerykańskiej przygodzie Jana Borysewicza wraca z albumem Nana. I wtedy pojawia się ten utwór. Na co komu dziś, to nie jest piosenka o miłości. To hymn pokolenia, które nagle zorientowało się, że czas ucieka szybciej, niż się wydawało. Panasewicz śpiewa tu z taką chrypą, jakby opowiadał to wszystko przy barze o 5 nad ranem. Za muzykę odpowiada Jan Borysewicz, za tekst Andrzej Mogielnicki. Ten duet znów trafił w punkt. To refleksja o tym, co zostaje, gdy gasną światła sceny i milkną oklaski. Teledysk, surowe, jasne wnętrze, bez przepychu, idealnie współgrające z tekstem o tym, że czasu nie kupisz. A ten charakterystyczny motyw gitarowy, obowiązkowy punkt ognisk i dancingów od Bałtyku po Tatry. Szczęście i tak cię znajdzie. Może dlatego ten numer do dziś boli i leczy jednocześnie. Lady Punk w wersji szczerej, bez pudru. W moje Radio 24 Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz. Rok 1994. Na co komu

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 1984. Jarocin pęka w szwach, a nad Polską wisi ciężkie, ołowiane niebo. W tym szarym świecie, między betonowymi blokami a marzeniami o wolności, rodzi się dźwięk, który nie pasuje do niczego, co znano wcześniej. Zimna fala, transowy rytm i tekst, który za chwilę stanie się pokoleniowym testamentem. Debiut, legendarna czerwona płyta grupy IARL. Skóra. Wielu widziało w tym prostą piosenkę o miłości, ale my widzieliśmy chyba trochę lepiej. To był krzyk o autentyczność, o to, że pod każdą maską, pod każdym mundurem i narzuconą rolą pulsuje ta sama bezbronna tkanka. Paweł Kukiz nie śpiewał wtedy do tłumów, on szeptał każdemu z nas prosto do ucha o lęku przed dotykiem i pragnieniu bliskości w świecie, który stał się zimny. Skóra to hymn tych, którzy nie chcieli dać się sformatować, zapach dżinsowych katan, smak pierwszej wolności i echo jarocińskich nocy, które miały nigdy się nie skończyć. Dowód na to, że rock to nie tylko gitary, ale przede wszystkim stan ducha. Dziś, gdy tamte emocje przykrył kurz codzienności, ten rytm potrafi wciąż wywołać dreszcz, bo pod skórą wciąż jesteśmy tymi samymi dzieciakami z tamtych lat. W mojej Radio 24, IARL dla wszystkich, którzy wciąż pamiętają, jak smakuje prawda skóra.

0: temel jak zida. Serca jest podpalona. I serca już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.
2: Między nami. Czuję, że tym razem wytrwam.

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 1993. Zespół Hej wydaje debiutancką płytę Fire, a Polska zakochuje się w głosie młodziutkiej Katarzyny Nosowskiej. Ale ten utwór miał drugie, potężniejsze życie. 4 lata później, w 1997 roku, gdy wielka woda zalewała polskie miasta, ta piosenka stała się czymś więcej niż tylko radiowym hitem. Stała się modlitwą o solidarność. Moja i Twoja nadzieja, wersja z Przyjaciółmi, to absolutny kanon. Obok Nosowskiej stanęli giganci polskiej sceny. Różne głosy, różne światy, ale jeden wspólny cel – pomoc ofiarom powodzi tysiąclecia. To piosenka o tym, że nawet gdy nic nie widać za zakrętem, drugi człowiek jest jedynym ratunkiem. Tekst Piotra Banacha nie starzeje się nigdy, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu trzeba podać rękę. Dla wielu z nas to wspomnienie chwil, gdy potrafiliśmy być jednością, bez podziałów nad piachem układanym w worki.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos. Moje. Twoja muzyka.
5: Radio 24. Moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

osaczonym na imię Maraun i zajmuje się handlem drobnym, co sprzedaje, to ona nie wie albo wiedzieć nie chce wcale, a wcale Natalia Wróżka.

Chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu, ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam, jestem ludzki.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.